Eto, Geno u červenite fanove vika, daj kelente, daj gaz, Geno, daj gaz. Geno u červenite fataka. Šenena ajs, mesarnica, karne, karnevita. Hajde, one, two. Elenko.